Matej je we powieściach powiedział o czarowszym zazbiegu do dżęsniszego dnia w otorenych dworu Cywilnimsko. Cywilnimskie zariadowanie to je wiacahać 200 dworu po Cywilnimskiej dżęca urota szeroko w otorenia, żeby chu pokazali na to, jak dziewaja. Na przykład są tam swójbne zawody podla winicario, też zeleninowi ratario, a buria, albo direktni zwicznowario. No ja czera we Kočinje, tam v Krabatovem lokovem sviče, na podijovej diskusi je so napšikvat tež o tem rečavo, kak dolgo moža ratarjo burja sceva tež išče za mestnič, a tež za porukovač, za staranje ludnosti, hač so to hoči po tutih džencnišich kvačiznach, što maja napšikvat tež zapvačič, abo kak uspešna je tež romadna agrarna politika pod pravom pod cywej Europie, a kotry ważny dybk maja też żony w ratarstwie, w rolnictwie. W tym jest odczera ryczało, a gdyż chcecie dżęca se dojeć do Krabatowo Mlokowego Świata, to możecie tam również czynić. Dżęca maja tam cywodzień w otorene, możecie so tam też przekodzować po zawodzie, si szelake strukturne zawodnowe dżile wobladać, szako ma MKH kunstydzienia też swoje wosebite w obstacze, mienujce 5 a 30 letne w obstacze, a tak możecie tam ze wszystkimi zromadnie doswiecić. Sedom mięcinu po napół sedmiesie.

Tutaj dżinsa za sotajki kun stydżyn, jak i so zaji pod hesłom. Ja sobie nie wiem, doka jest skoczyć, tylko zabawy je. To runia dżinsa je doha noc kultury. A ja sobie myślę, gdy wszyscy Slavia marszyscza są doma i dojśli, oni potem do Budyszina nie pójdą, tak so macie tam Roma dość. Sabski Instytut so na przykład też na tutaj dohej nocy kultury w obdzieli dżinsa w odpeczych do nocy jednaczych moja durie za zajemcu water. A poskyčuje tam samozrejme tiež písaný program. Živič menšinou do 7. Dobré ranie, čo je Srbský rozhlas.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Günther Holder, Sis Rackets.
2: Dobre ranie, lubi przypasłuchaju. Hacz co nam to chodzi, albo nic, przeco zaso są nieszto minia. Hacz je to polityczna sytuacja, albo są to zakonie, albo nikajke przedpisy. Wiedro na przykład, są runie tak usto a spiesznie zmieni. Nastupają cyrki, kotraż poprawom jako jara konzervatywna pfaci, nie może to runia inak być. Tak dyskutuje synoda naszej ewangelsko-lutherskiej krajnej cyrkwy zas a zaso w osminie strukturu. Ale mi to, kajż je to hustu pola wiedra też, przespiesznie, że nikak cíl leta eksistuje netko nowe wulkowosady. Ale jeszcze je wulkowosada honiu wužiska hatna a holandska krajina, ke kotrež tež nasa bivša evangelska vosada Rakece, mestim sluša, za mne nezvučena věc. A netko maja so struktúre našeje krajine cirke znova zmenič. Bodaj so samovíči pravopúče za trebne zmeny na

Det vil min tjene på at blive knavet som jeg. My doma w Nowosicach nie możemy skorzyć, bo sobie też nic w susodstwie tam je was, dojczku, dość, a jak so też reknisz, już ma was, dojczku, doma ma zboża dość, a drugie so też to reknisz, czy was, dojczka, podleci, no haj, pon mu zastać, nie masz żan lust, jacy. No ale fachowcy są zwieszczyli, so... Was dojčki z cva nesu tak zbožovne, tučasne, dokaž jim pizza pobrachuje. Menje na kraju, tež skirje v mjestach, tež z cva vjace nimale doma nesu, načim to klaca, no? Jim pobrachuja insekte, vosebje te letace, načim to zaso zaleži? Ljubju spravde preč, naše zahode, šuđe, supše, čiste. To reka, me dobime tu a tam tiš tla nešto ležo vostajč, tiš hause napšikvat, abo tla tiš vuku stejo vostač nic, tajki jenželski travnik se vosec a zasec. Tokaž potom nemoža tam insekte so vezo, no haj doma čuč, tiš nic so dale vuvič, a tute potom nemoža, abo faluja našim vastočkam, potekim dš chcecie mieć do przychoda dale, dale wiele zboża. Potem wosajcie nidzie w ruszku, w zarodzie, na zarodzie, tam nidzie niszto leżo, że już cyle tak czysty nie wypada, ale że już ma ze z przyrodu czynić. Potem so możecie też zaso na wastoczki wieselić, na wiacy wastoczki, kisz nam wszystkim zbożo przyniesu. Cimieczyny pobiedl knawosom.

0: by dzieci dobre ranie. Jeszcze ci tydzienie szule potem skończnie wodpinać, kupać, żane wuknie nie wiace, a szpatne zwiedomie dla znamku. Wunie nitko poslednich tydzieniach szulskiego lita je za to czym wiace stresa. Każdy wuczo trzeba jeszcze niekajku znamku, jedna kontrola za drugi, a samo kąc tydzienia sobą góry. Jak z czyszczą znamku dla wopka dziecze? A jak zmistrujecie poslednią fazę szulskiego lita derie? To zonicie dzieńca rano na podziwieci, gdyż ryka...
1: A sobie mieczyno do napo 8 zoniče w serbskim rozwosu zostaje wyskać w zejcach, a to smier na pančice. Wyskać w zejcach na smier pančice. Dziękuję za informację.

Monika, mój Boże, ta so zakopnie, szitko kubak jednace. Majka z boka miru bere, a buldo sylcze wroto bere, czorna dama zawizda, jedna dwa je płaciwa.

0: sur aller, chasser derrière sur aller.
1: Jednatka
0: wywastoczka, jednatka wywastoczka, przeklepana Monika, przeklepana Monika, Monika, Monika, na na.

0: No wiem, wiski, wiski a czeski balenc. Hacie to dżęca číslo jeden, ja si myslu, skiery serbska woda.
1: Serbsku hudźbu słyšiće w serbskim rozwosu.

0: Bo znamki i wuswyćenia, a stres w szuli nitko krótko do próżnin, jest odundak dżęca wierczał.
1: Na końcu jeszcze cyle nie jest mój. Wszako się pilnie hodali, a wiecku wuhodali, kotraż żany szulskie tobole nie pobrachuje.
2: To jo było?
3: To je może paslić,
4: ten chore je może malować,
5: pisać, je może z tym fałdować,
6: jen może docijać.
0: Pytali jsme svoje papiera. A my z tymi, ki su prawie hodali, by też Milenka wieseli z Miłocic.
1: Luba Milenka, wele zboża, a postru do Miłocic. Boze smiesz so przez Riany Darik Dundaka weselić.
0: Wszem drugim przyjemu wieso też Riany konc tydzenia. Snano rejujecie jutce na letni gali w Użiczanki, albo podacie so dżęca z hajnikom Gidom Budorjom do lisa w Smyczkecach.
1: Abo natwaricie doma skunčne pól, šako vyšša za nový týdžin práve lečné vedro.
0: No jeno štere, zo sú potom skunčne še známky na romadžine a môžeme sa rianým vecam živina vinovať.

Stefanie Klosec spiewa do rania, że do dżesa czechiszczy Marko smuła wo na letnym dniu, a Michele Melcerowa ryjuju na drodze. Wasam inczynu podziwiczyć.